0: Siadam sobie, cześćmy mochem, cześćmy chęty z orchowem. Cytorem nie chłonać proszę, bo nie dojdzie może. Fomil, mamy się.
1: Ze aż czysta do menem, ze ochu, porzy służu, tak. My się z tebie staram, czynić to do menej szaro. Myślę dziś, kazę, myślę dziś, kupa.
0: Fomil, mamy się.